0: Dank u wel.
1: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
2: Bubamara hit.
3: Mijata, ti bidi svoj.

0: umyć lizowczynia, pomagać prymaczynia i nieźnie stomaczynia.
1: Prevamit, patuvajte bez griži.
2: Radio Bubamara.